0: Ja stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe